0: Biedronkę teraz kupicie dyniu czerwenu, kilogram len za 99 centów. Paradajki sliwkowe 500 gramów len za 88 centów, a brauczową krkowiczku bez kości w celku 1 kilogram len za 3,99 €. Jeszcze więcej naozaj niskich cien na czerstwe produkty znajdziecie w aktualnym letaku a w naszych predajniach. Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.